Ao, sɛ sika abiri tumm, hyerɛmoɔ pa no asɛkyerɛ nie. Wɔatoto kronkronbea aboɔ no agu mmorɔno nyinaa so. Sion mma a wɔn boɔ yɛ den a wɔde sika mapa kari wɔn no. Ɛsi sɛn na wɔbuu wɔn sɛ dɔteɛ nkukuo, ɔnwomfoɔ nsa no adwuma yi. Ɛserɛ so krama mpo twetwe wɔn nufu, ma wɔn mmanum. Me man babaa adane otirimuɔdenfoɔ, te sɛ ɛserɛ so nsohori. Sukɔm ma akɔkɔa tɛkyerɛ mafam ne dodo mu. Mmɔtafoɔ srɛ aduane. Obi ni hɔ a, ɔbu bi ma wɔn. Wɔn a wɔdii adɔkɔdɔkɔdeɛ no

twen urade na obebua wo urade achiwade ne abram wo hodo na nsisie nsani anso nye onipa na mondutu ofre urade na bede na obehun na kwan mu ifidie mu onipa se obepentema ka se e yade konkron na obehye bo ansa na obisebisem ohini nyasafo ohu abonefo so na odete ase nam nan efa won so urade kania ene onipa home ehwe yiyem empie mu hwe adoye ne nokre ehwe ohine so na adoye so ene na dwatim mlantie ni munyam ni waho oden na nkokura aho ofe ne adwuno ma epretwi obone ho na ehwe